0: perso e posto un fai.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come back.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. Moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer znany jako Crowley przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłystuna. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.

0: poranek z Radiem Plus.
1: Let's go, Iga, let's go!
2: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
1: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: I Michał Konopiński.
1: O właśnie, zapraszamy do dziewiątej.

0: Mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Rufin, Telimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak czy Łoźniak?
1: Łoźniak,
0: amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryz.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany oczywiście z Radiem Plus. 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę. I na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód. Pozwól znaleźć się Jezusowi.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
4: Reklama.

0: The Rabbits i Szuwary w Radio Plus 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne Szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, no. A tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadzał tam w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie, które
0: akurat... To bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabab.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, nie, może nie, być Abu Dhabab, to... może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, no ale
1: nie, to nieważne. To w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłem, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: a wiesz, że słona woda ma elektrolity specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu. Można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już masz.
0: Celestynka, pamiętaj.
1: Celestynka to hurgada jest, cały czas przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem ten filmik, wszystko skończył. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszył. Raz usiadłem, ale potem zsiadłem zanim wstał, bo się jednak wystraszyłem.
1: A ten turysta, co nagle nagrał ten filmik, na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabab, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. To nie znaczy, że to był... No Abu Dhabab, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po rafie, tam poznałam. Tam,
1: a jest! Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabab jest w Egipcie, nauczyłem się.
0: Polecam
1: już.
0: Polecam, najpiękniejsza rafa w Marsalam. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To co, lecimy?
1: Dalej.
0: W stronę słońca.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz, płaciłam $8 za leżak, to poznam
0: ile?
1: Na końcu świata. O, ale a to... i tak było taniej, bo gdybym przyjechał samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. No. Nie, ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zaczynają 9 dzień drogi. Lubelscy pielgrzymi idą na Jasną Górę. Dziś czeka ich 28,5 km na odcinku Małogoszcz-Włoszczowa, a po drodze nierzadko czekają na nich przyjaźnie nastawione osoby z przygotowanym posiłkiem.
3: Na obiad mamy zupę, krupnik, leczo, spaghetti, pierogi, naleśniki.
2: Na Jasną Górę pątnicy dotrą 14 sierpnia. Można zdobyć nowe umiejętności i zarobić ponad 7 tysięcy złotych. Wojska Obrony Terytorialnej przypominają o drugiej edycji projektu Wakacje z WOT. Szkolenie rozpoczyna się 4 września, ale teraz są przyjmowane zgłoszenia, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady, kapitan Marta Gaborek.
4: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
2: Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej i kończy się przysięgą wojskową. A szczegóły są dostępne na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie poranek pochmurny, ale z każdą godziną będzie przybywać słońce i dzień zapowiada się bardzo pogodny. Do tego ciepły, ale już nieupalny. Aktualnie temperatura wynosi w regionie 18 stopni, w ciągu dnia podskoczy do 23. Wiatr momentami dość silny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I to my za 27 minut będzie 7.
6: I dzień dobry, i witamy. I Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
5: Podajmy się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
6: To o tym za chwilę, a teraz ABBA. Knowing me, knowing you.

0: Kombi, kochacie za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Sikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. No i chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
1: Reklama.
3: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
4: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie

0: Poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.

0: Strong Enough i Share w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo. Znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a
0: do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z 5. piętra, uratowało ją 3 mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekty doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przybiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad 0,5 promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.
8: Na Lubelszczyźnie poranek jeszcze z chmurami, ale w ciągu dnia ma być więcej słońca. Dzień zapowiada się bardzo pogodny, a do tego ciepły, choć już nieupalny. Co do temperatury, aktualnie wynosi 18 stopni, a za dnia osiągnie 23. Tak będzie mniej więcej do piątku, a w weekend znowu gorąco. Ciśnienie dziś lekko powyżej normy.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
10: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień
9: za
10: dobry.
9: Chwilę.
10: Witajcie, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do 9:00.
9: Espresowo podam.

0: Tak idzie. Idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku, to będzie niewychowawcze, co powiem, o kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile? To chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i dziwne, ale w każdym razie
1: po pokładzie troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Mhm. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No a poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach. Takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: Ale ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa rani.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył i dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wiesz, ile on rzeczy przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No, niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: O, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę 2 dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, będzie trochę do pary.
0: Ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po 7. Cicho, bądź mnie tu. Marek Grechuta już teraz w Radio Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No
1: tak
0: ale
1: naprawdę.
0: Swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płyt. To już nie piractwo, to już nie. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak podaliśmy w wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantomogram, pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce. Znaczy...
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: No. Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl, nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomości.
2: Reklama. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów, w mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
2: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Kosztował ponad 20 milionów złotych i pomoże chorym. W Bełżycach otwarto nowoczesny budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Placówka oferuje pomoc diagnostyczno-zabiegową, spotkania terapii zajęciowej i rehabilitację. Działa w tamtejszym szpitalu powiatowym. Transakcje za milion euro. W Janowie Podlaskim zakończyła się 57. aukcja Koni Pride of Poland. Największe emocje panowały podczas aukcji. O czym więcej? Arkadiusz Michlewicz.
4: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
3: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za milion euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie pochmurno, ale to tylko teraz. O poranku w ciągu dnia ma być dużo słońca, wzrośnie też temperatura. Aktualnie wynosi 18 stopni, a osiągnie 23. Na tym poziomie utrzyma się do piątku, a w weekend wrócą upały. Dziś już bez opadów, z wysokim ciśnieniem i z umiarkowanym wiatrem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jesteśmy z wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8. Jeśli chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
6: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos. Classic Nouveau już teraz Never Never Comes. Kasia
5: i Tomek.
6: Do 9:00 jesteśmy z wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie no do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś, jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: nadwyrężał, tak?
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez
0: minuty.
1: Hiszpanię taki pasek przychodzi, pasek, tak, gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojejoj.
1: A ja myślałem, że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
1: właśnie zagapieni. Tam
0: tłum
1: inni,
0: obserwatorów, no? Ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności, poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki, właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, ja powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
0: No dobrze.
1: Ale się nie wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A prawie. Poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Various Max.
2: Reklama.
3: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
2: Gdzie?
3: W miejscu, gdzie

0: Lublin.pl. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Reklama.

0: To Warius Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody, dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki. Czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów.

0: Radio Plus Lublin.
1: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
2: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
3: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
1: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
4: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
5: Pomóc w tej sprawie.
6: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
7: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
8: Pomóc w tej sprawie, tak jest.
9: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
4: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
10: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
11: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
12: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
13: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
12: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
1: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie.

0: W Lublinie i na Lubelszczyźnie coraz więcej przejaśnień, na niebie przybywa słońce i dziś ma być bardzo pogodny dzień. Co do temperatury, aktualnie wynosi 18 stopni, rośnie i w ciągu dnia osiągnie 23. Mniej więcej na tym poziomie utrzyma się do piątku, a w weekend wrócą upały. Dziś ciśnienie wysokie.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście Zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa nawet. Ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i też pada. I też jest okej.
0: No dobrze, popada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: W tym roku Góry Izerskie wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec. No dobrze. Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak wyszczególiśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Okej, super, to no, pozdrawiamy taką pana Janusza.
3: Kartkę dostać... No to taka wyjątkowa.
0: No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam poczta królewska.
3: Tak.
2: Dobrze, no to życzymy dużo słońca, jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus, specjalną, z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po 8:00.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Reklama.

0: Hall and OC Monitor w Radio Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Rom. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero, był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. Jest jeszcze Angela McCluskey, I've Been Done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy tak? Jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radiu Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: Skręci się skojarzyły nagle. Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba, trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia, grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
2: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niwickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów straży pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
1: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zapraszają do sportowej aktywności. Tytani Lublin organizują pierwszy w tym sezonie nabór do drużyn futbolu amerykańskiego. Zaproszeni są i juniorzy, i seniorzy, mówi Karol Sidorowski z Tytanów Lublin.
4: Szukamy zarówno zawodników wysportowanych, dużych, silnych, ale także zawodników XXL, tych, którzy ważą grubo ponad 100. Szukamy też zawodników szczupłych, szybkich.
3: Nabór w najbliższy czwartek o 20:30 na bocznym boisku Areny Lublin. Promuje muzykę bluesową. Już po raz 20 na Lubelszczyźnie wystartowało Puławskie Lato Bluesowe. Impreza skupia w Puławach miłośników bluesa z całej Polski, proponując serię wieczorów koncertowych i kilka warsztatów. Spotkania potrwają do piątku i będą też nawiązywać do historii.
5: Puławskie Lato Bluesowe to bardzo bogata oferta koncertowa. Zapraszamy na jubileuszowy koncert Bluesowa 20. Tutaj wystąpi zagraniczna gwiazda, wybitny amerykański gitarzysta LeBorn Maddox. Wystąpią uczestnicy warsztatów, prezentując efekty wspólnej pracy i muzycznych spotkań.
3: Mówił dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Zbigniew Śliwiński, a szczegóły są dostępne na stronie jednostki domchemika.pl. A dziś 11 dzień sierpnia w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Lato, ale już nie takie upalne. Przez kilka najbliższych dni temperatura będzie w okolicach 22-23 stopni. Na razie 18, niebo pogodne. Dziś ma być dużo słońca. Ciśnienie wysokie, a wiatr umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: I Tomek Waloszczyk. Zespół Opus będzie.
7: I Life is Life. No to posłuchaj.

0: Wolf Hot Bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spodnicy.
1: Wow.
0: No, a takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej.
1: Bo
0: w spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało?
1: Mimo,
0: że pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba bez
0: koszulki,
1: widziałem. To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale to ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to spódnica. No, wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno.
0: To bym się bał,
1: i
0: tak.
1: I klapki, bo to trudno.
0: Ale to nie chodzi
1: operować.
0: O jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żeby on przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz. No to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, to, bo jednak, no tak, ale to
0: ulżą
1: jednak...
0: tym, no.
1: Czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz, to chodzi o dobrostan naszych, tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no,
0: co?
1: No tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz, no.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus, nie?
1: Pajacyki robił normalnie.
0: To
1: wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: Z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie. Właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.

Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też...
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale modra, na będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotować. Będziemy o tym mówić, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai. Reklama.

0: ptaki przygotowują się do lotu. Minęła dziewiąta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
0: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
2: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
0: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor i dolinę Jordanu i Nilu.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Właśnie, jest jeszcze lato, chociaż rzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry, 5 minut prawie po 9:00.

Lady Bang, zostawcie Titanica w Radio Plus Lato. No, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Reklama.

0: tak tym lalaniem dotrwaliśmy prawie do 3 minut przed 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10. Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie.

0: się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
2: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
1: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała Książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017, co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: Chris Rea i On The Beach w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o Was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli Wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai. Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Czef na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim. Śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus. Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: Czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: Czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie.
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale, temperatura też idealna do spacerowania
2: teraz.
1: Tak, odpowiednia.
2: Teraz. Super. Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

0: Only the Lonely, Roy Orbison w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. No z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na Wasze pocztówki na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zdradzę Ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
1: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai. Reklama.

0: Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kastorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: kompaktny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał mi

0: zvat jeho vyguzajení. A oni jde dát 30 lat službě. Znám já jich, jak by se kobyli.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki teatr Lalek.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Policja z Białej Podlaskiej ustala, jak doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzystki przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło wczoraj w Małaszewiczach Małych. 30-latka zmarła na miejscu.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-latek kierujący ciężarowym Volvo, skręcając na teren jednej z firm, potrącił rowerzystkę. Pomimo prowadzonej reanimacji, życia 30-latki nie udało się uratować.
2: Mówiła Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka bialskich policjantów. 46-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Wszystko po to, by dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie prowadzi intensywne kontrole autokarów. Pod lupę biorą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset czy kilkanaście kilometrów jazdy. Sprawdzają uprawnienia przewoźnika, stan techniczny pojazdu. Kontrolują też papiery kierowcy, jego trzeźwość i to, czy przestrzega czasu pracy, mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD.
4: Tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu.
2: Informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie inspekcji witd.lublin.pl. Wietrznie, chłodniej zdecydowanie niż wczoraj, no i chwilami także pochmurno, to słońce za chmurami się chowa raz po raz. Lublin i region dzisiaj z maksymalną temperaturą, jak wczoraj było około 32, to teraz cyferki odwracamy. Mamy co najwyżej 23 stopnie, do tego mocniejszy zachodni wiatr, no i obniża trochę nam tą odczuwalną temperaturę. No, odczujemy też taką temperaturę w okolicach 22-23 jutro, pojutrze, w weekend od 28 do 32, czyli upały wracają.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia. A my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja. To już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do Was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało. A druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z Waszych bliskich. No i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co Wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy. A za moment Joe Cocker. Radio
1: Plus. Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
0: Reklama.

0: tą tę godzinę Michael Jackson i Beat It. Mocne popowe uderzenie, za chwilę 13, za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: ...87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
12: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
13: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
14: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
15: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojnie, tylko taki po prostu jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie. To i błyskawica straszna.
16: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
13: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
12: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloku w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
6: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
12: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
3: Wiadomości Radia Plus.
12: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
17: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył,

0: Zapraszamy, zachęcamy. Nie trzeba znać grupy krwi, żeby przyjść do Centrum Krwiodawstwa i tą krew oddać. My tą krew pobierzemy, oznaczymy, poinformujemy o tym, jaką grupę ma nasz krwiodawca.
1: Można oddawać krew w Lublinie, w siedzibie RCKiK i podczas akcji terenowej jutro w Łęcznej, w czwartek w Radzyniu Podlaskim. Kolejne akcje także w niedzielę. Szczegóły na rckiklublin.pl. Pełne czy sandały? Nowe czy rozchodzone? Jedna para wystarczy, czy może lepiej mieć jeszcze zapasowe? W wiadomościach teraz temat butów, których używają lubelscy pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać 320 km pieszej wędrówki.
2: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
3: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręczny jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9. dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasnej Górze będą 14 sierpnia. Sobota, niedziela, poniedziałek z gorącem, z upalną pogodą od 28 do 32 to wtedy, a do tego czasu, czyli do piątku włącznie, a raczej takie łagodniejsze lato. Dzisiaj 22 stopnie maksymalnie, słońce na zmianę z chmurami, ale bez opadów, za to z mocniejszym zachodnim wiatrem.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Celine Dion już teraz w takim klasyku. W Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z Wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki, takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą no, będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco, no to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego. Radio
1: Plus. Reklama. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
8: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Reklama.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza summer time, czyli czas wakacji, no i kwiaty wplecione we włosy, ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas i też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce, jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie, jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piona, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka pod udzielu Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama.

0: Pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, kierunek wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy, na tę właśnie stację.
1: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Kura w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
11: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
12: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwy rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
11: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
12: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
11: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
13: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna. Świadczy o tym, że państwo nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
11: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
13: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
11: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
6: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją Merszał Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony dwuletni cykl organizacji tego wydarzenia.
11: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku, airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy, czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320.

0: A w nich młody kościół, radość, nadzieja, wspólnota i moc to właśnie Smal w Garbowie, a tam przyjeżdża kilkaset młodych osób, którzy szukają i doświadczają Pana Boga, a nie przeszkadzają im upały, zimne noce, spanie w namiotach czy walka z mrówkami. Już za tydzień w Garbowie pod Lublinem rozpocznie się spotkanie młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Do udziału zachęca właśnie sama młodzież.
1: Można poznać bardzo fajnych ludzi, spędzić czas wspólnie ze znajomymi, pogłębić relacje z Bogiem. Są warsztaty, na których możemy rozwijać swoje zainteresowania. Smal jest naprawdę czasem, który możemy wykorzystać o 100% lepiej, niż byśmy wykorzystali siedząc w domu.
2: Można poznać swoich rówieśników, którzy zachęcają cię, mobilizują, uśmiechają się.
0: Smal w Garbowie od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły i zapisy na stronie smallublin.pl. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Usługę także w województwie lubelskim uruchomiło już 580 aptek. Jeśli na jednej e-recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. A te apteki, które już uruchomiły usługę, znajdą Państwo na stronie wraz z mapą na stronie pacjent.gov.pl. A my znajdziemy także chwilę na prognozę pogody. Lublin i regiony dzisiaj wietrzne, mocno wieje z kierunku zachodniego. No i na termometrach mamy mniej niż jeszcze wczoraj, kiedy poniedziałek był upalny. Było 30-32, dzisiaj od 20 do 22 stopni, więc zdecydowana ulga od tych wysokich temperatur, które jeszcze w weekend powrócą wtedy od 28 do 32-33 stopni na Lubelszczyźnie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Sara Brightman teraz w Radio Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy. Także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę, a jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest. Wakacje są, pocztówki są, wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie oczywiście czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się, Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, w urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No, no pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć Polska więcej? Krótko piękna. Mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeszcze, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy, zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także windsurfing, SUP, jak no tylko pogoda to ma być, od dzisiaj właśnie już bardzo ładna do końca tygodnia.
1: To pięknie, to można wakacje odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
0: Reklama.

0: Męski świat i James Brown na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś? Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, S8 z Warszawy do Nadarzyna zablokowana. Nie zabierajmy psów na rysy, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, informuje resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 uważa się za zaginione. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
15: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odyseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
14: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
13: Michał Skolimowski, dziękujemy.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Ogromne korki na wyjeździe z Warszawy do Nadarzyna. S8 jest całkowicie zablokowana. W pobliżu węzła Wypędy zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
16: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych. Są na drodze i trasa jest zablokowana.
13: Mówiła Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. W kierunku Katowic trzeba jechać przez Raszyn i Janki. Kolejny rekord w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
2: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
13: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Nie zabierajmy psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
17: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
3: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
18: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
13: Dodaje Magda Zawijacz, Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
19: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. W Lublinie będą nowe przystanki. Miasto ogłosiło przetarg. Chodzi o modernizację infrastruktury transportowej. Obejmuje to zadanie budowę i przebudowę zatok przystankowych. Ich doposażenie, wyjaśnia Monika Białach z lubelskiego ZDITM-u.
20: Łącznie do modernizacji.

0: klimatów, które w moim życiu jakoś tam się przewijały w takie jaśniejsze i piękniejsze momenty życia.
1: Wystawę na murze przy Zielonej 3 można oglądać do końca października. Patronem medialnym jest Radio Plus. Dzisiaj pogodnie, chociaż także wietrznie najchłodniej niż na początku tygodnia. Wtorek z maksymalną temperaturą do 22 stopni. Wiecznie, ale nie sprowadzi ten wiatr chmur z deszczem, chociaż chwilami to słońce za chmury może się skryć. Jutro i pojutrze także nieco powyżej 20 stopni.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I Culture Club już teraz w ten sposób zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Niebo dla wszystkich. Queen, no czemu nie, czemu nie? Mamy wakacje muzyczne, niebo. Przed chwilą mieliśmy przedsmak, a dawka naprawdę dobrej muzyki dzisiaj od 20 do 22. Zresztą jak zawsze od poniedziałku do czwartku włącznie w wakacje, a piątek to z kolei 20 aż do północy. Także w sobotę. Taka to prywatka z Radiem Plus, wakacyjna, letnia, a za muzykę niezmiennie odpowiada Marek Sierocki. W Radiu Plus za chwilę ABBA, pojawi się też kombi z takim numerem urlopowym, bo słodkiego miłego życia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
5: Gdzie?
4: W miejscu, gdzie...

to co? Słodkiego, miłego życia. Życzymy wszystkim, którzy właśnie urlopują, którzy na wakacjach korzystają z pogody. Ona coraz lepsza będzie się robiła. Nawet znowu upalnie. Prawdopodobnie w weekend miłośnicy upałów na sali, a myślę, że tak. A w Radiu Plus cały czas niezmiennie akcja pocztówka z wakacji w każdym paśmie, czyli 3 razy dziennie. Prosimy was o to, żebyście na radioplus.pl wysłali nam pozdrowienia, takie słowne, jakieś krótkie, napisali, gdzie jesteście, co robicie, jak tam u was. No i zobrazowali to wszystko zdjęciem zrobionym swoim smartfonem na przykład, bo tak łatwo, bo tak prosto. Czy jeździcie na rowerkach, czy pływacie na słupach może, albo coś dobrego jecie, albo chodzicie po górach, kąpiecie się w morzu. Takie rzeczy. Dajcie znać, my się odwdzięczamy, codziennie do kogoś dzwonimy, wysyłamy pocztówki już zupełnie takie klasyczne, z naszymi podpisami od wszystkich z redakcji, a druga czyściutka, którą można wysłać z komuś z waszych bliskich, albo zachować sobie na pamiątkę, a do tego też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, pomadka ze SPF-em, smycz, okulary i torba plażowa. Jakbyście mieli czas w wolnej chwili, to zachęcamy do naszej zabawy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
0: Reklama.

0: Amanda Lear, Enigma, Give a Bit of to Me. No to tak na koniec naszego wtorkowego już spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Paserski, dobrego popołudnia życzę. Odpocznijmy trochę wszyscy. A słyszymy się jutro zaraz po godzinie 12. Radio
1: Plus. Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Potężne utrudnienia na trasie S8 na wyjeździe z Warszawy. Za chwilę szczegóły. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Jutro częściowe zaćmienie księżyca. Sprawdzamy, jak oglądać je bezpiecznie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna jednym pasem, ale korki są ogromne. Wszystko to po kolizji ciężarówek. Sytuację na S8 śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
2: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uratowali 4-latkę w Łomży, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni w niedzielę złapali kocem dziecko spadające z 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Matka dziecka spała i była nietrzeźwa. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. Największa partia opozycji Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, zbojkotowała to głosowanie. Poprzedni prezydent opuścił urząd po tym, jak nowa większość parlamentarna pod przewodnictwem premiera Petera Madziara zmieniła konstytucję Węgier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro częściowe zaćmienie księżyca. W Polsce nasz satelita przysłoni nawet 85% tarczy gwiazdy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
5: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
4: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19:00, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21:00.
1: Następne takie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli oglądać dopiero za prawie 50 lat.
6: Na Lubelszczyźnie prawie bezchmurnie i dosyć ciepło, 23 stopnie na lubelskich termometrach. To temperatura w cieniu. W kolejnych godzinach czeka nas delikatne ochłodzenie, ale noc będzie ciepła w granicach 13-14 stopni. Wiatr w tej chwili delikatny, ledwo odczuwalny, a ciśnienie w górę i to znacznie. W tej chwili mamy 1024 hektopaskale. Przed nami pogodna noc i pogodne letnie dni.

0: się zaproszenie na serię wieczornych koncertów. Już po raz 20 na Lubelszczyźnie wystartowało Puławskie Lato Bluesowe. Impreza potrwa do piątku.
1: To bardzo bogata oferta koncertowa. Koncerty, które od lat są nieodłączną częścią tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Każdego dnia koncertowa część będzie rozpoczynać się wieczorem o godzinie 20, a szczegóły dzisiaj w popołudniowym magazynie reporterów. W programie także zajrzymy oczywiście na szlak lubelskiej pieszej pielgrzymki. Jedni wolą sandały, inni innym lepiej się idzie w butach zakrytych, jedni w skarpetach, drudzy bez. Ważne, żeby wytrzymały przynajmniej 320 km pieszej wędrówki na Jasną Górę.
2: Buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują.
3: Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie.
0: I na zapasie klapeczki też się przydadzą. W magazynie reporterów o szlaku pielgrzymkowym powiemy przed godziną 17. Ale w programie będziemy także mówić o pomocy. Pomocy, która nie kończy się na ciepłym posiłku i dachu nad głową. Ośrodek Wsparcia i Bractwo Miłosierdzia pomogły jednemu ze swoich podopiecznych w przygotowaniu wystawy jego fotografii pod tytułem Wyjście z cienia.
4: Wyjście z takich mrocznych klimatów, które w moim życiu jakoś tam się przewijały, w takie jaśniejsze i piękniejsze momenty życia.
0: Gdzie i do kiedy można oglądać tę wystawę? Odpowiedź przed godziną 17 na antenie Radia Plus. A w programie pojawi się także młodzieżowe zaproszenie na spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Teraz zaglądamy do Puław. Tam trwają koncerty, które promują muzykę bluesową. Już po raz 20 na Lubelszczyźnie wystartowało Puławskie Lato Bluesowe. Impreza skupia w Puławach miłośników bluesa z całej Polski, proponując serię wieczornych koncertów i kilka warsztatów. Spotkania potrwają do piątku i będą także nawiązywać do historii, o czym mówi dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom

0: Mika Zbigniew Śliwiński.
1: Puławskie Lato Bluesowe to bardzo bogata oferta koncertowa. Koncerty, które od lat są nieodłączną częścią tego wyjątkowego wydarzenia. 11 sierpnia o godzinie 20 zapraszamy na jubileuszowy koncert Bluesowa 20. Wyjątkowe spotkanie uczestników pierwszych edycji i muzyków związanych z początkami puławskich warsztatów, któremu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna poświęcona historii wydarzenia, jak również i wystawa fotograficzna Łukasza Fedorowicza, która pozwoli powrócić do najważniejszych momentów i muzycznych spotkań z tych 20 lat historii tego wydarzenia. 12 sierpnia o godzinie 20 na scenie wystąpi kadra instruktorska warsztatów, czyli wybitni polscy muzycy Marcin Wawrzynowicz, Jacek Jagoś, Bartosz Męczycki, Andrzej Stagraczyński, Bartosz Niebielecki, Rafał Karasiewicz zagwarantują Państwu wyjątkową dawkę bluesowych emocji i muzyki na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Klub Muzyczny Szpok, wstęp wolny, godzina 20, 12 sierpnia. 13 sierpnia, szanowni Państwo, o godzinie 20 wystąpi zagraniczna gwiazda, wybitny amerykański gitarzysta LeBorn Maddox. Artysta z 50-letnim doświadczeniem artystycznym. Zachwyci swoją wirtuozerią, charyzmą i niezwykłą energią. Towarzyszyć będzie nam humor i artystyczny żywioł. Jubileuszową edycję 14 sierpnia o godzinie 20 zakończy koncert finałowy w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w sali widowiskowej, podczas którego wystąpią uczestnicy warsztatów, wokaliści i zespoły Combo, prezentując, szanowni Państwo, efekty wspólnej pracy i muzycznych spotkań. Zapraszamy na to wyjątkowe święto bluesa w Puławach. Serdecznie zapraszam.
0: Szczegóły wszystkich koncertów dostępne są na stronie jednostki domchemika.pl, a także na stronie Radia Plus Lublin.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Wygodne buty to podstawa, należy je mieć wygodne, bo jest całe życie do przejścia. A pełne czy sandały, nowe czy też rozchodzone, jedna para wystarczy, czy może lepiej wziąć zapasowe. W magazynie teraz buty, których używają lubelscy pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Na temat obuwia, które musi wytrzymać ponad 320 km pieszej wędrówki z pątnikami, rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek.
2: Jak to jest z butami na pielgrzymce? Jakie trzeba mieć?
3: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują, powiem, no.
2: Słyszałem już nie jeden głos, że butów nie kupuje się tuż przed pielgrzymką. Czy to prawda? Czy lepiej mieć takie nowe, świeże, czy rozchodzone? Jak to wygląda?
3: Trochę prawda, lepiej je wchodzić trochę, bo nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je.
2: A zakryte czy pełne? Bo ta pogoda bywa różna, no i różnie ludzie właśnie myślą o tym obuwiu.
3: Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty, a to zależy od osoby.
4: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Jak to reporter nasz zapytał Maciej Kurek, jak to jest z butami na pieszej pielgrzymce? Otóż, drodzy Państwo, jest tak, że sklepów obuwniczych na pielgrzymce nie ma, więc lepiej mieć ten zapas w obwodzie, bo sklepów to na pewno takich pielgrzymi po trasie nie mają. Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9 dzień na szlaku do Jasnej Góry. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Są zmęczeni, ale uśmiechnięci i rozmodleni i rozśpiewani. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia.
0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Młody Kościół, radość, nadzieja, wspólnota i moc. To tak właśnie można w skrócie opisać spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej w Garbowie. Niesamowita atmosfera, nowe przyjaźnie, czas z Bogiem i kilkaset młodych ludzi szukających i doświadczających swojej wiary. Młodym ludziom nie przeszkadzają upały, zimne noce, spanie w namiotach czy walka z mrówkami. Już za tydzień w Garbowie pod Lublinem rozpocznie się spotkanie młodzieży archidiecezji lubelskiej, o czym rozmawiałam na pątniczym szlaku, gdzie młodzi przekonywali pielgrzymujących do udziału w Smalu po powrocie z Jasnej Góry. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem Emilem Mazurem, dyrektorem Smalu, ale także młodymi, którzy współorganizują to wydarzenie.
2: Smal już jest za rogiem, zagląda nam przez lewe i prawe ramię. Zapraszamy młodzież archidiecezji lubelskiej, bo warto być, gdyż
3: Smal jest właśnie przedłużeniem takiej pielgrzymki pieszej, bardziej stacjonarnie, bardziej na miejscu, przez 5 dni, ale no niesamowite, takie same emocje, taka sama duchowość, no po prostu te same przysionki nieba, ja tak uważam, bo sam chodziłem na pielgrzymki wcześniej, teraz się zajmujemy Smalem i to jest właśnie to mistrzostwo świata. Wiadomo, że pielgrzymka wyklucza osoby, które mają trudności zdrowotne, a właśnie Smal jest takim bardziej stacjonarnym. I to pozwala doświadczyć, może troszeczkę naciągnąć czy poprawić pewne braki duchowe po to, żeby w nowy rok szkolny wyruszyć z nowym duchem.
2: Młodzieży droga, tak powiedzcie jest. Mi w takim razie, dlaczego warto być na Smalu? Co tam się dzieje, co się będzie działo i dlaczego warto się zmobilizować i pod tym namiotem chociażby w Garbowie zanocować?
4: Można poznać bardzo fajnych ludzi, spędzić czas wspólnie ze znajomymi, pogłębić relacje z Bogiem. Są warsztaty, na których możemy rozwijać swoje zainteresowania bądź poznać odpowiedzi na pytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi, więc Smal jest naprawdę czasem, który możemy wykorzystać o 100% lepiej, niż byśmy wykorzystali siedząc w domu.
2: A ty jakbyś zachęciła swoich rówieśników, albo trochę młodszych, czy też starszych do tego, żeby wyrwać się na te parę dni na końcówce wakacji i poświęcić je właśnie na spotkanie z młodymi, rozwinąć swoją duchowość, ale także spotkać się z Panem Bogiem?
5: No to na pewno pogłębienie wiary, by można poznać swoich rówieśników, którzy zachęcają cię, mobilizują, uśmiechają się, jest super ksiądz.
2: A to nie tylko jeden ksiądz będzie. Właśnie powiedzmy też, kogo będziemy gościć, kogo będziemy witać w tym roku na Smalu, tak skrótowo, a więcej informacji oczywiście na stronie.
3: Oczywiście jak najbardziej. Przede wszystkim konferencje głoszą do nas o nasi ojcowie duchowni, nasi kapłani, bo wiadomo kapłani archidiecezji lubelskiej są najlepsi, ale także i zespół Herry Zerwani z Niewoli plus Świadkowie Wiary. Jacy? Przyjedźcie, zobaczysz.
1: Spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej w Garbowie koło Lublina rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 23. Szczegóły i zapisy na stronie smallublin.pl.
0: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Kilkunastu księży, siostry zakonne, ponad 1200 pielgrzymów krok za krokiem zbliżają się z każdą godziną do najważniejszego sanktuarium w Polsce. Nad ich bezpieczeństwem czuwają wolontariusze, czyli służby porządkowe. To właśnie od nich zależy, czy na pielgrzymce jest bezpiecznie, a każdy, nawet w najdrobniejszej kwestii, otrzyma pomoc. Wśród służb pielgrzymkowych są starsi i młodsi, ale każdy z nich stara się o to, aby pomóc pielgrzymom. Wśród służb pielgrzymkowych są także medycy, którzy całą pielgrzymkę odjeżdżają w karetkach. Służymy innym, mówi Tygrys, szef służby medycznej na lubelskiej pielgrzymce, pątnik ponad 40 razy uczestniczący w lubelskiej pieszej pielgrzymce.
2: To taki jest specyficzny sposób pielgrzymowania. Uważamy, że nasza praca i nasza posługa to jest częściowo jak modlitwa.
1: Służby pielgrzymkowe to w sumie kilkadziesiąt osób. Sekretariat pielgrzymki, kwatermistrzowe, porządkowi, medycy, strażacy, kapłani, osoby odpowiadające za nagłośnienie, sprzęt, służba liturgiczna, ołtarza. Każdy ma swoją intencję, wyjaśnia Marek Brudacki ze służb porządkowych.
3: Na pewno staramy się pielgrzymować, jest to swego rodzaju służba, to co robimy na trasie, jednak w każdej chwili, kiedy mamy choć trochę wolnego czasu, po pierwsze każdy indywidualnie stara się modlić, bo też intencje niesiemy i swoje, i intencje z funduszu Idę z Tobą. Oczywiście uczestniczymy we mszach świętych ze wszystkimi pielgrzymami, ale również jeżeli potrzebujemy skorzystać z sakramentów, oczywiście prosimy księży, duszpasterzy, pielgrzymki, żebyśmy taką możliwość mieli.
1: Dla służb medycznych czas pielgrzymki to pomoc drugiemu człowiekowi w każdej chwili. Z jedną z pielęgniarek rozmawiałyśmy na szlaku lubelskiej pieszej pielgrzymki w kierunku Jasnej Góry.
4: Dominika Sowińska, drugi raz w medycznych, a generalnie jeszcze 3 razy szłam.
5: Za wami bardzo duże upały, teraz już jest nieco chłodniej, ma być chłodniej już do Jasnej Góry. Z czym najczęściej przychodzą po pomoc pielgrzymi?
4: Po tych upałach tak naprawdę ze wszystkim, łącznie z chorobami, z takimi infekcjami, zapaleniami. Nagłe to ochłodzenie było, organizm też nieprzyzwyczajony, też jesteśmy naszykowani, że różne rzeczy mogą się zadziać. No ale tak to standardowe odciski, jakieś tam omdlenia.
5: Jak wygląda zaplecze medyczne pielgrzymki? Jak ta służba zdrowia pielgrzymuje?
4: My jedziemy od postoju do postoju. Część z nas również towarzyszy pielgrzymom na drodze, co kawałek. Po prostu się zatrzymujemy, patrzymy, co się dzieje. W razie czego jesteśmy w kontakcie z przewodnikami, też dojeżdżamy, pilnujemy. Tutaj są strażacy po KPP, jesteśmy lekarze, także osoby wykwalifikowane.
5: Czyli tak generalnie standardowo, jak przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bez żadnych tutaj połamań, zwichnięć?
4: Nie, to są takie większe, to są pojedyncze przypadki. To się dzieje raz, dwa na całą pielgrzymkę, także.
5: Powiedziała pani, że kiedyś pani pielgrzymowała jako pielgrzym, teraz pani pielgrzymuje jako służba medyczna. Jaka jest różnica między takim zwykłym, cywilnym pielgrzymowaniem, a pielgrzymowaniem w służbach? Bo ja chociażby z własnej perspektywy też wiem, że istotna jest ta różnica.
4: Jeśli chodzi o takie aspekty fizyczne, to jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Tam pielgrzymi idą praktycznie cały czas, ten wysiłek trwa. W służbach medycznych działamy bardzo szybko, przez paręnaście minut, ale bardzo szybko i de facto ja wróciłam w tamtym roku, jak byłam pierwszy raz medyczna, bardziej zmęczona niż jak szłam. Natomiast jeśli chodzi o aspekty duchowe, no to tu trzeba się trochę bardziej postarać.
5: Gimnastyka, żeby był czas na rekolekcję.
4: Dokładnie. Jak grupa idzie, no to jest różaniec, wiadomo, koronka, no to czy konferencje, no to się siłą rzeczy jakoś coś do głowy wskakuje. Natomiast tutaj trzeba się samemu postarać, zadbać o ten aspekt duchowy, no i nawet też trochę się przestawić z takiego myślenia, bo na przykład na mszy świętej też czasami musimy robić, bo na przykład przychodzą pielgrzymi tylko i wyłącznie na mszę i od razu wchodzą. I my musimy pracować na mszy i to też, żeby jednocześnie być skupionym na człowieku, a jednocześnie gdzieś tam być głową też trochę na mszy, więc to też jest tak czasami trudno.
5: Czego życzymy pielgrzymom na tegorocznym szlaku?
4: Takiego doświadczenia, takiej pomocy. To, co jest wspaniałe na pielgrzymce, że właśnie, że ma człowiek prawo nie dawać rady. I zawsze jest ktoś obok, kto może pomóc, tylko najtrudniejsze jest moim zdaniem przemóc się w głowie, przemóc tą barierę, że ja nie muszę sam. Też pielgrzymka pokazuje jakby swoje pewne granice i też bardzo, bardzo uczy pokory. i to jest niesamowite. Dużo bardziej ważniejsze jest przeżycie niż to na przykład, czy dojdę, czy nie dojdę, bo zdarza się, że trzeba odpuścić.
1: Właśnie, czasami trzeba. Dzisiaj na pielgrzymim szlaku do przejścia blisko 29 km. Włoszczowa będzie miejscem noclegu lubelskich pielgrzymów.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Radio Plus.
3: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: To wyjątkowe kadry na murach przy ulicy Zielonej w Lublinie. Wystawa fotografii stworzyła klimatyczną przestrzeń. Jest zwieńczeniem wielu lat artystycznej pracy i pasji mieszkańca Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych, a zarazem podobiecznego Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie. O pasji do robienia zdjęć i przygotowaniu wystawy opowiedzą autor fotografii i organizator ekspozycji.
5: Mam na imię Sławek. Moja pasja do fotografii to jest od dzieciństwa. Po prostu zawsze aparat gdzieś tam był w moim pobliżu, w moim ręku. Zaczynałem fotografię od fotografii jeszcze analogowej. No teraz fotografia cyfrowa, która jest o wiele łatwiejsza, ale taką prawdziwą szkołą fotografii to jednak była fotografia analogowa. Tam trzeba było się nauczyć techniki. I to się teraz bardzo przydaje. Pomysł na tą wystawę to jest pana Marcina, z którym prowadzimy takie kółko fotograficzne. No i ja robiłem zawsze zdjęcia do szuflady, jak to się mówi, dla siebie. Wśród znajomych krążyły, ale pan Marcin po prostu w pewnym momencie namówił mnie, żeby może te fotografie pokazać komuś, bo może są tego warte. No i stąd ten pomysł, a dzięki Bractwu, które bardzo wspierało ten pomysł, udało się zrobić tutaj na ulicy Zielonej. Jest to takie bardzo ważne miejsce i dla mnie.
1: I jak to jest z tytułem wystawy i co ten tytuł oznacza, co może mówić odbiorcy?
5: Tytuł wystawy jest to wyjście z cienia. Jest to taki symboliczne, zresztą to widać na tych fotografiach chyba, wyjście z takich mrocznych klimatów, które w moim życiu jakoś tam się przewijały w taki jaśniejsze i piękniejsze momenty życia. I widać to chyba na tych fotografiach.
1: Co na tej wystawie można zobaczyć? Jakie miejsca pan i fotografie wybrał i jakie właśnie na co dzień po prostu lubi do tego, żeby pokazać właśnie na zdjęciu?
5: Przeważnie fotografuję Lublin. Wszędzie jest ten aparat ze mną i zdjęcia, ale moim takim ulubionym miejscem i plenerem to jest Lublin. Jestem Lubelakiem od urodzenia. Bardzo lubię to miejsce i chciałbym pokazać takie bardzo charakterystyczne, piękne miejsce Lublina. Na tej wystawie są wybrane zdjęcia ze Starego Miasta. Jest to taki mój ulubiony plener.
1: Jako takiej strony technicznej taką wystawę się organizuje, przygotowuje, jakie to jest przedsięwzięcie?
6: Nazywam się Marcin Woszczyk. Od strony technicznej jest to takie przedsięwzięcie długofalowe, wymagające wielu małych kroków po drodze. Począwszy od samego pomysłu, natomiast realizacja to zawiera poszukiwanie sponsora, samo przygotowanie. Jakby na początku mamy surowy materiał, później musimy ten materiał przygotować do druku, odpowiednio ująć, aby był czytelny, ustawić kolejność. No to wszystko to jest wieloetapowy proces, który tutaj wspólnie z panem Sławkiem i jeszcze tę całą naszą drużyną, żeśmy przygotowywali. Z samych zdjęć jest 12, plus do tego dwa plakaty, jeden na początku, drugi na końcu. Wystawa jest od 10 sierpnia do końca października bieżącego roku i znajduje się przy ulicy Zielonej 3, co jak już powiedział pan Sławek, nie jest przypadkowe, ponieważ tutaj Bractwo Miłosierdzia mieści się prawie 40 lat, dlatego i ten mur stanowi tutaj naturalne tło dla tych fotografii.
4: Wystawę na murze przy Zielonej 3 w Lublinie można oglądać do końca października. Patronem medialnym jest także Radio Plus, a z gośćmi magazynu reporterów rozmawiał Maciej Kurek. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów we wtorkowe popołudnie. Program pomogli przygotować Anna Opasiak i Maciej Kurek. Małgorzata Oroń, dziękuję za dzisiaj. Życzę spokojnego popołudnia, ciepłego wieczoru. Słyszymy się jutro.
3: Reklama.
7: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
8: Gdzie?
7: W miejscu, gdzie

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.
10: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
11: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
10: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
12: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
10: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
13: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają, tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
10: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama. Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
3: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie kiedyś

0: Więcej na residence.lublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Dymisja działaczki KO. Chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
5: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
6: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Franceski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra, do 11. Na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
8: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
9: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
8: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
10: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
8: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
11: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
7: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoliła luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
12: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
7: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
13: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
7: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: Ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest Gear za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicho, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
6: Gdzie?
5: W miejscu, gdzie kiedyś był.

0: poziomowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577-003-477.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay All Your Love on Me.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowym utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio Plus. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół, ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonem i Kalimba de Luna.

zespół Bonym i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki italo-disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty italo-disco Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Reklama.
2: Zdradzę ci słodką tajemnicę. Wielkiej wagi znalazłam dla nas mieszkanie.
3: Gdzie?
2: W miejscu, gdzie

0: Ziemowy garaż podziemny. Więcej na residencelublin.pl i pod numerem 577 003 477.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także Sissy Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch. Teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.